Sława Jezusu Chrystu! Witamy serdecznie w Wigilię Święta Przemienienia Pańskiego. Przemienienie Pańskie jest jednym z 12 wielkich świąt. To nieruchome święto, obchodzone co roku 19 sierpnia. Zostało ustanowione w IV wieku we wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego. Należy do najważniejszych świąt poświęconych Chrystusowi i przypomina o Jego przemienieniu na górze Tabor. W Polsce szczególne miejsce związane ze świętem Przemienienia Pańskiego znajduje się na Świętej Górze Grabarce. Jest to miejsce od wieków otaczane czcią, modlitwą i głębokim szacunkiem. Od pokoleń przybywają tutaj pielgrzymi z prośbami o pomoc, zdrowie, siłę i pocieszenie. Pielgrzymi przynoszą ze sobą krzyże, pod którymi kryją się ich osobiste troski, smutki, nadzieje i radości. Pozostawiają je na Świętej Górze. Właśnie dziś, w Wigilię Święta Przemienienia Pańskiego, na Świętą Górę Grabarkę przybywają liczni pielgrzymi, niosąc w sercach swoje prośby i podziękowania. Przychodzą, aby odnaleźć ukojenie, pociechę, nadzieję i duchowe wzmocnienie. W tych wyjątkowych dniach Grabarka ponownie wypełnia się modlitwą i obecnością wiernych, którzy pragną powierzyć Bogu całe swoje troski i całą swoją radość. Niech modlitwy zanoszone na Świętej Górze przyniosą pocieszenie wszystkim, którzy tego potrzebują, a światło Chrystusowego przemienienia niech rozjaśnia nasze serca, tak jak mówi troparion. Niechaj więc i nam grzesznym zajaśnieje wieczna światłość Twoja, da vos jajet i nam grzesznym świet Twój prysnosuszczny.

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja. Zapraszamy do spędzenia z nami najbliższych godzin. Nasze popołudniowe spotkanie rozpoczniemy od kalendarium carkiewnego oraz czytań z Pisma Świętego. Później zaprosimy na komentarz do dzisiejszych czytań, który przygotował ojciec Mateusz Kiczko. Jeszcze przed godziną 17 pozostaniemy w szczególnym miejscu dla prawosławia w Polsce, na Świętej Górze Grabarce. Wysłuchamy wykładu siostry z monasteru poświęconego życiu i duchowości tego wyjątkowego miejsca. O godzinie 17 przedstawimy wiadomości, a kwadrans później zaprosimy na żywoty świętych. Poznamy żywoty świętych męczenników Anterosa i Fabiana, papieży rzymskich, a także świętego Jana Nowego z monasteru Jozewity, którego pamięć cerkiew wspomina 18 sierpnia. O godzinie 17.30 wyruszymy w kolejną wędrówkę po Podlasiu. Lech Pilecki zabierze nas tym razem do Plutycz, podlaskiej wsi, w której do dziś możemy podziwiać tradycyjne drewniane domy ozdobione charakterystycznymi mizernymi rzeźbami. O godzinie 18 przeniesiemy się na Świętą Górę Grabarkę. Wysłuchamy nabożeństwa całonocnego czuwania przed Świętem Przemienienia Pańskiego. Będziemy przygotowywać się modlitewnie do jutrzejszego święta. Po zakończeniu nabożeństwa około godziny 12.40 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas modlitw wieczornych. Jeśli spędzają Państwo to popołudnie i wieczór w domowym zaciszu, w podróży w samochodzie lub przygotowują się do jutrzejszego święta Przemienienia Pańskiego, zachęcamy do pozostania z nami na falach.

na falach prawosławnej rozgłośni radiowej czas na dzisiejsze kalendarium. Mamy wtorek, 18 sierpnia, według kalendarza cerkiewnego 5 sierpnia. Dzisiejszy dzień jest Wigilią Wielkiego Święta Przemienienia Pańskiego. Cerkiew przygotowuje nas do wspomnienia wydarzenia na Górze Tabor, gdzie Chrystus objawił swoim uczniom Piotrowi, Jakubowi i Janowi swoją boską chwałę. Już dziś w naszych cerkwiach zabrzmią słowa troparionu: przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, ukazując uczniom Twoją chwałę, na ile mogli ją oglądać. Dziś cerkiew oddaje również cześć i wierskiej ikonie Matki Bożej, jednej z najbardziej czczonych ikon Bogu Rodzicy w tradycji prawosławnej. Jej historia związana jest ze świętą górą Athos i monasterem Iwirion, gdzie przechowywany jest cudotwórczy wizerunek. Ikona nazywana jest również Strzegącą Wrót. Wśród wspominanych dziś świętych znajduje się święty Fabian, biskup Rzymu, który kierował kościołem w III wieku. Poniósł męczeńską śmierć podczas prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Decjusza. Cerkiew wspomina także świętego Anterusa, biskupa Rzymu z III wieku, oraz świętego Eustygiusza z Antiochii, męczennika, który według tradycji przez wiele lat służył wojsku, a u schyłku życia poniósł śmierć za wiarę w Chrystusa. Dzisiejszego dnia wspominamy również świętą Nonnę, matkę świętego Grzegorza Teologa. Zapisała się ona w historii cerkwi jako przykład głębokiej wiary, modlitwy i chrześcijańskiego życia rodzinnego. To właśnie jej duchowy wpływ odegrał ważną rolę w życiu jej syna, jednego z największych ojców cerkwi. W kalendarzu znajdują się ponadto święty męczennik Poncjusz Rzymianin oraz święty Oswald. Dzisiejszy wtorek jest dniem postnym. Trwa bowiem post zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy, a jednocześnie jest to dzień bezpośredniego przygotowania do jutrzejszego święta Przemienienia Pańskiego. Przed nami jedno z 12 wielkich świąt roku liturgicznego. Jutro, 19 sierpnia, będziemy wspominać przemienienie Chrystusa na Górze Tabor i objawienie Jego boskiej chwały uczniom. Przemienienie Pańskie jest obchodzone jako święto parafialne w wielu cerkwiach. Między innymi w Ploskach, Sasinach, Nowoberezowie, Braniewie, Topolanach, Mrągowie, Klejnikach. Uroczyście obchodzone jest także w monasterze świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce oraz w monasterze świętego Dymitra Sołuńskiego w Sakach.

0: Drodzy radiosłuchacze, zgodnie ze wskazówkami liturgicznymi wysłuchamy dzisiaj apostoła, czyli fragmentu drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, rozdział 5, wersety od 15 do 21 oraz Ewangelii według świętego Marka, rozdział 1, wersety od 16 do 22. W liście do Koryntian apostoł Paweł przypomina, że Chrystus umarł za wszystkich, abyśmy nie żyli już tylko dla siebie, lecz dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Apostoł mówi również o pojednaniu człowieka z Bogiem i o nowym życiu, które otrzymujemy w Chrystusie. Natomiast w Ewangelii według świętego Marka usłyszymy o powołaniu pierwszych uczniów. Chrystus spotyka nad Jeziorem Galilejskim Szymona i Andrzeja, a następnie Jakuba i Jana i wzywa ich, aby poszli za nim. Ewangelista opowiada także o nauczaniu Chrystusa w synagodze w Kafarnaum, gdzie zgromadzeni zdumiewają się jego nauką, ponieważ przemawia on z mocą i autorytetem. Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć dziś w nabożeństwie, a także dla tych, którzy słyszeli w świątyni dzisiejszego apostoła Ewangelię, przypomnijmy jeszcze raz fragmenty tych czytań.
1: Czytania Pisma Świętego. Bracia, Chrystus umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Odtąd więc nie znamy nikogo według ciała, a jeśli nawet poznaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już tak nie znamy. Jeśli zatem ktoś jest w Chrystusie, to jest nowym stworzeniem. To, co stare przeminęło i wszystko stało się nowe. A to wszystko z Boga, który pojednał nas ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Jako że Bóg był w Chrystusie, jednając świat ze sobą, nie licząc ludziom ich przestępstw, i włożył w nas słowo pojednania, więc w imieniu Chrystusa sprawujemy poselstwo, jak gdyby Bóg przez nas napominał. W imieniu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

owym czasie Jezus, idąc brzegiem Morza Galilejskiego, spostrzegł Szymona i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieci, byli bowiem rybakami. Rzekł do nich Jezus: chodźcie za mną, uczynię was rybakami ludzi. A oni natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. I odszedłszy nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego. Byli oni również w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz przywołał ich. A oni, porzucając swego ojca Zebedeusza w łodzi wraz z najemnikami, ruszyli za nim. I weszli do Kafarnaum. I zaraz potem, w soboty, wszedłszy do synagogi, nauczał. I zdumiewali się jego nauczaniem. Nauczał bowiem ich jako władzę mający, a nie jak znawcy ksiąg.

0: Dziś wszystkie drogi prowadzą na Świętą Górę Grabarkę. Zbliżamy się do Święta Przemienienia Pańskiego. Na Grabarkę dotarli już pielgrzymi z różnych stron kraju. W ostatnich dniach wędrowała 35. Piesza Pielgrzymka z Sokółki, a także pielgrzymi, którzy wyruszyli z Warszawy, Białegostoku, Hajnówki, Bielska Podlaskiego czy Jabłecznej. Drodze wyruszyli również pielgrzymi rowerowi z Warszawy. Do świątecznych uroczystości dołączają także żołnierze i przedstawiciele służb mundurowych, uczestniczący w 31. Pieszej Pielgrzymce Wojska i Służb Mundurowych. Każda z tych grup wyrusza z innego miejsca. Pokonuje inną trasę i inną liczbę kilometrów, ale wszystkich łączy jeden cel – Święta Góra Grabarka i wspólna modlitwa w Święto Przemienienia Pańskiego. Pielgrzymowanie na Grabarkę ma wyjątkowy charakter. Wielu pielgrzymów niesie ze sobą krzyże, większe i mniejsze, często związane z osobistą prośbą lub podziękowaniem. Po dotarciu na Świętą Górę krzyże pozostają wśród tysięcy innych, które przez lata przynosili tutaj wierni. Tworzą niezwykłe świadectwo kolejnych pokoleń. Jednym z charakterystycznych obrazów związanych ze Świętem Przemienienia Pańskiego jest także modlitwa wiernych, którzy na kolanach obchodzą Cerkiew Przemienienia Pańskiego. Szczególna atmosfera panuje tutaj już w Wigilię Święta. Święta Góra Grabarka wypełnia się pielgrzymami, a modlitwa trwa przez wiele godzin. Dla wielu prawosławnych rodzin przybycie na Grabarkę w sierpniu jest tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. To właśnie Święta Góra Grabarka, duchowe serce prawosławia w Polsce, miejsce modlitwy, pielgrzymowania i spotkania, które każdego roku w Święto Przemienienia Pańskiego gromadzi tysiące wiernych. Aby jeszcze lepiej poznać historię, duchowość tego wyjątkowego miejsca, zapraszamy teraz do wysłuchania archiwalnego wykładu Wszechnicy Kultury Prawosławnej poświęconego monasterowi świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Sława Jezusu Chrystu. Serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych w imieniu Matuszki Przełożonej i wszystkich sióstr monasteru na Świętej Górze Grabarce.

Święta Góra Grabarka stanowi ważne miejsce pielgrzymkowe w Polsce. Jednocześnie od 70 lat jest cichą przystanią dla mniszek pragnących iść śladem swych niebiańskich patronek, wiernych Chrystusowym ideałom. W przeciągu tego czasu służbie Bogu swoje życie poświęciło ponad 50 sióstr zakonnych, z których większość odeszła już do niebiańskiej ojczyzny. Historia monasteru wiąże się z losem prawosławnych w Polsce w powojennych latach. Po II wojnie światowej cerkiew stanęła w obliczu nowych problemów i wyzwań. Straciliśmy kilka milionów wiernych, ponad 1000 parafii, wszystkie klasztory, poza jednym męskim w Jabłecznej. W nowych granicach Rzeczpospolitej nie było żadnego żeńskiego prawosławnego klasztoru. Były natomiast nieliczne mniszki, które pragnęły kontynuować swe powołanie i prowadzić życie zakonne. W tej trudnej, powojennej rzeczywistości zaczęto szukać odpowiedniego miejsca dla żeńskiej wspólnoty. Arcybiskup białostocki Tymoteusz zaproponował schimonachini Marii, aby mniszki osiadły w parafii Jaczno, niedaleko Sokółki. Miałyby wówczas przedłużać tradycję monasteru w Różanym Stoku, dawniej Krasnym Stoku, istniejącym do I wojny światowej. Innym miejscem branym pod uwagę był nowy dwór koło Gdańska. Stał tam opuszczony, wymagający remontu kościół protestancki. Nie było tam jednak prawosławnych i utrzymanie mniszek byłoby niemożliwe. Ostatecznie wybrano Grabarkę, znaną już jako miejsce święte, otoczone przez wiernych szczególną czcią i szacunkiem. W 1947 roku władze cerkiewne oficjalnie erygowały na Świętej Górze klasztor żeński. Na patronki monasteru wybrano świętę Martę i Marię, o których jest mowa w Ewangelii według świętego Łukasza. Święte siostry dostąpiły wielkiego zaszczytu, ponieważ ich dom odwiedzał Jezus Chrystus. Swą posługę niosły z wielką wiarą, nadzieją i miłością. Obie święte były sobie równe. Jedna usługiwała, druga słuchała słów Pana. Ewangeliczne siostry doświadczyły również wielkiego cierpienia po śmierci umiłowanego brata Łazarza. Jednak Chrystus przemienił ich ból w nieoczekiwaną radość. Po 4 dniach Łazarz został wskrzeszony. Święte niewiasty były wierne Chrystusowi nie tylko w chwilach Jego chwały, lecz przede wszystkim w strasznym momencie poniżenia i śmierci. Nic nie było w stanie przeszkodzić ewangelicznym siostrom w okazaniu swej miłości i oddania Nauczycielowi. Te chrześcijańskie ideały stanowią po dziś dzień przekonujące wzorce dla każdej nowicjuszki pragnącej stać się mniszką. W codziennym życiu sióstr monasteru nieustannie przeplatają się modlitwa i trud, obsługa gości i pielgrzymów, uroczystości skupiające ponad 1000 wiernych oraz przebywanie w ciszy własnej celi.

Początki monasteru na Grabarce były bardzo trudne. Siostrom, które przybyły tu jako pierwsze, brakowało dosłownie wszystkiego. Na Świętej Górze znajdowała się wówczas drewniana cerkiew Przemienienia Pańskiego, niewielka stróżówka, studzienka nad cudownym strumykiem i parafialny cmentarz. Siostry nocowały na dzwonnicy, a w czasie wielkich mrozów prosiły o nocleg wiejskich gospodarzy. Mniszki cierpiały wielkie niedostatki, jednak ich trud i poświęcenie, głęboka wiara i pragnienie służenia Bogu przyniosły obfite plony. Z Bożego błogosławieństwa oraz dzięki pomocy wiernych wkrótce rozpoczęto budowę ciepłej, ogrzewanej cerkwi z przylegającymi do niej celami dla sióstr. W 1956 roku została poświęcona cerkiew ikony Matki Bożej wszystkich strapionych radość. Od 1962 roku odpowiedzialną za życie duchowe sióstr i rozwój klasztoru była Igumenia Barbara. Matuszka Barbara w ciągu 24 lat kierowania monasterem przeprowadziła wiele inwestycji i remontów. Zaangażowała młodzież do aktywnego udziału w życiu cerkwi. Przy niej zrodziła się i została zrealizowana idea młodzieżowych spotkań i letnich obozów na Grabarce. W latach 70. XX wieku powstał nowy budynek klasztorny z cerkwią refektarzową poświęconą zaśnięciu Matki Bożej, kuchnią i celami dla sióstr. W historii monasteru nie brakowało momentów tragicznych. W nocy z 12 na 13 lipca 1990 roku siostry przeżyły dramat podpalenia starej zabytkowej świątyni Przemienienia Pańskiego. W ciągu kilku nocnych godzin ogień strawił całą drewnianą cerkiew. Po dziś dzień stoją nadpalone krzyże, będące świadkami pożaru. Ciężar dźwignięcia z popiołu spalonej świątyni spoczął na barkach matuszki Ludmiły. W monasterskiej kronice zostało wówczas napisane: nasza oświęcona prawie codzienną Eucharystią i wysłuchująca modlitw wielu pokoleń cerkiewka już nie stoi na wzgórzu. Została złożona niczym ofiara całopalna przed tronem Bożym. I chociaż trudno i boleśnie było to przeżyć, niezbadane są wyroki Boże.

Nikt wtedy nie przypuszczał, że ten fizyczny ogień trawiący drewnianą świątynię przerodzi się w ogień Boży, który rozpali wiarę w tysiącach serc ludzkich i pobudzi do dalszych działań. Kolejne 8 lat trwały prace budowlane. Etapy odbudowy spalonej świątyni nadzorował ówczesny zwierzchnik naszego kościoła, jego eminencja metropolita Bazylii. 17 maja 1998 roku odbudowana świątynia została poświęcona przez jego eminencję metropolitę Sawę. Podczas tych uroczystości matuszka Hermiona została podniesiona do godności Igumeni. Dzień 18 sierpnia 2000 roku był niezwykle ważnym wydarzeniem w historii monasteru. Tysiące wiernych oczekiwało na przybycie iwierskiej ikony Matki Bożej. Wielka radość i głębokie wzruszenie oraz świadomość wyjątkowości chwili stały się udziałem wszystkich zebranych. Ikonę Matki Bożej przywieźli mnisi ze świętej góry Athos, którzy zwrócili się do wiernych ze słowami: tak więc my, pokorni hagiorycy wasi bracia, wyruszyliśmy z góry Athos poświęconej Bogu Rodzicy, niczym apostołowie z góry Tabor, by dostarczyć waszej miłości tę świętą ikonę, napisaną w naszej atoskiej wspólnocie świętego Mikołaja Burazery. Chrystus szczególne obfite łaski zsyła tym, którzy wielbią i miłują Jego przeczystą Matkę. Ci, co czują ból i cierpienie i oddają się Matce Bożej, otrzymują od niej łaskę i pocieszenie. Ikona stanowi szczególne błogosławieństwo i nasz bezcenny duchowy skarb. W ciągu ostatnich 10 lat przeprowadzono wiele prac budowlanych i konserwatorskich. Ukończono budowę muru z kamienia polnego otaczającego kompleks klasztorny. Powstały kamienne schody, murowana kapliczka nad źródełkiem. Pojawiła się asfaltowa nawierzchnia na drogach dojazdowych i parkingi. Zostały zbudowane nowe obiekty, takie jak ołtarz polowy, dom gościnny. Zagospodarowano również monasterski plac. Generalny remont przeszedł stary dom pielgrzyma, przy czym część budynku została zaadaptowana na sklepik monasterski i pracownię krawiecką. Po kapitalnym remoncie została poświęcona cerkiew wszystkich strapionych radość. Uroczystością przewodniczył jego eminencja metropolita Sawa. W przeciągu kilkunastu lat grabarkę odwiedzili przedstawiciele starożytnych cerkwi prawosławnych, patriarchowie konstantynopolitański, aleksandryjski, antiocheński, jerozolimski oraz wielu cerkwi autokefalicznych, między innymi cerkwi rosyjskiej, greckiej, gruzińskiej, rumuńskiej i serbskiej. Święta Góra dostąpiła godności przyjęcia wielkich świętości, jakimi były cudowne relikwie świętej Katarzyny, świętej równej apostołu Marii Magdaleny, świętego Spiridona, błogosławionej matrony moskiewskiej, świętego Panteleimona oraz świętego Nektariusza.

Na święto Przemienienia Pańskiego przybywa tysiące pielgrzymów z kraju i zagranicy. Dużą część stanowią piesze pielgrzymki, m.in. z Białegostoku, Sokółki, Hajnówki, Warszawy. Wśród tysięcy pielgrzymów obecna jest liczna grupa przedstawicieli służb mundurowych. Niemal wszyscy pielgrzymi przynoszą ze sobą wotywne krzyże, z którymi na kolanach obchodzą główną świątynię. Każdego roku w przygotowaniach do Święta Przemienienia Pańskiego bierze udział prawosławna młodzież. Młodzi ludzie, pełni entuzjazmu i zaangażowania, z wielkim oddaniem i poświęceniem pomagają siostrom w pracach porządkowych i organizacyjnych. Dzięki działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej w ciągu całego roku są organizowane modlitewne spotkania, wśród których szczególne miejsce zajmuje paschalna pielgrzymka młodzieżowa. Każdy dzień w monasterze rozpoczyna się i kończy modlitwą. Wznoszone są modlitwy za Kościół, duchowe i państwowe władze, za mnichów i mniszki na całym świecie, rodzinę i bliskich, ofiarodawców i wszystkich tych, którzy niosą pomoc monasterowi, za cierpiących, chorych, podróżujących, za tych, którzy odstąpili od świętej wiary, za wszystkich tych, którzy prosili o modlitwę oraz za zmarłych. Poza wspólną modlitwą na nabożeństwach w świątyni, każda mniszka jest zobowiązana do wypełniania indywidualnej reguły modlitewnej. Przed odejściem na spoczynek mniszki czytają modlitwy wieczorne i wszystkie proszą wzajemnie o przebaczenie win, aby nie zaszło słońce w gniewie waszym, jak poucza nas apostoł Paweł. Monasterskie prace nazywane są posłuszaniami, gdyż wykonywane są poprzez okazanie posłuszeństwa przełożonym, na chwałę Bożą i na ile to możliwe w skupieniu i modlitwie. Podporządkowanie przełożonym i wyrzeczenie się własnej woli są trudnym i złożonym procesem. Rodzaj pracy nie ma istotnego znaczenia. Najważniejszy jest sposób jej wykonania, jak dla Boga z wiarą i miłością. W ciągu dnia siostry pracują w ogrodach, dbają o porządek na terenie monasterskim, oprowadzają turystów, trudzą się w pracowni ikonograficznej, krawieckiej, przy wypieku prosfor.

W dzisiejszym świecie walka o chrystusowe ideały staje się coraz trudniejsza, ale z Bożą pomocą ciągle trwa i jest możliwa dzięki Bożemu wstawiennictwu. Miłosierny Bóg nieustannie powołuje nowe kandydatki do podjęcia trudu życia monastycznego. Siostry rezygnują z życia rodzinnego, osobistego szczęścia, materialnego komfortu. Życie monastyczne to posługa szczególna. Jest wyrzeczeniem samego siebie i oddaniem na służbę Bogu i Cerkwi. Zamykając się w murach klasztornych, człowiek poznaje siebie na nowo. Zaczyna widzieć swoje wady i słabości, rozpoczyna ciężką wewnętrzną walkę. Nieustannie w naszym życiu radość przeplata się z cierpieniem, niemocą, chorobą i śmiercią. W monasterze można naocznie przekonać się, jak działa łaska Boża, gdy w posłuszeństwie i pokorze rodzi się nowy człowiek w Chrystusie. Dzięki Bożej łasce mniszka jest w stanie dźwignąć ciężar duchowego macierzyństwa, odpowiedzialności wychowania i duchowego odrodzenia. W monasterze duchową matką staje się ihumenia. Na jej barkach spoczywa trud wychowania w trudu i prawdzie, powierzonych jej przez Boga dzieci. Monaster staje się rodziną, gdyż wszystkich połączyła więź miłości do niebiańskiego oblubieńca i pragnienie zbawienia. Święta Góra Grabarka w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniła swój wizerunek. Powstały nowe obiekty, jednak reguły życia klasztornego pozostały takie same. Monaster, tak jak i 70 lat temu, wciąż jest polem walki duchowej. To nasza szkoła pokory, posłuszeństwa, jak również ofiarnej służby Bogu i ludziom. I oto my dzisiaj wchodzimy w trud naszych poprzedniczek, które ponad wszystko pokochały służbę Bogu na tym szczególnym miejscu. Wierzymy, że i po nas przyjdą kolejne pokolenia naśladujące ewangeliczne niewiasty, a ich niezastąpionym wzorem pozostaną niebiańskie patronki monasteru na Świętej Górze.

wysłuchaliśmy archiwalnego wykładu Wszechnicy Kultury Prawosławnej, poświęconego monasterowi świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce. Święta Góra to miejsce szczególne dla prawosławnych w Polsce. Każdego roku przybywają tutaj tysiące pielgrzymów, a zwłaszcza w sierpniu, na Święto Przemienienia. Przynoszone przez wiernych krzyże pozostają na górze, jako ich modlitwa, prośby, podziękowania i nadzieja. Dzisiaj na Świętej Górze Grabarce są tysiące wiernych, a widok otaczających cerkiew krzyży stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Grabarki. Na szczycie Świętej Góry znajduje się cerkiew Przemienienia Pańskiego, a tuż obok monaster świętych Marty i Marii. Na co dzień życie tego miejsca wyznaczają modlitwa, nabożeństwa i praca sióstr. Natomiast w tych szczególnych sierpniowych dniach spokojna na co dzień Grabarka wypełnia się pielgrzymami przybywającymi z różnych stron Polski i z zagranicy. Już jutro spotkają się tutaj tysiące wiernych, aby wspólnie przeżywać Święto Przemienienia Pańskiego.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy już godzinę 17, wtorek 18 sierpnia. Trwa post zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy, a dzisiejszy dzień jest także Wigilią Święta Przemienienia Pańskiego. Dziś Cerkiew wspomina świętego Fabiana, biskupa Rzymu, świętego Eustygniusza z Antiochii, świętego Anterusa, biskupa Rzymu, świętą Nonnę, matkę świętego Grzegorza Teologa, a także świętych Poncjusza Rzymianina i Oswalda. Cerkiew prawosławna szczególnie wychwala dziś Bogu Rodzicę w jej wierskiej ikonie Matki Bożej. To również ostatnie godziny przygotowań do Święta Przemienienia Pańskiego, które będziemy obchodzić już jutro, 19 sierpnia. Szczególna atmosfera panuje dziś na Świętej Górze, Grabarce, dokąd docierają pielgrzymi z różnych stron Polski. Dziś rozpoczną się tam nabożeństwa poprzedzające jutrzejsze świąteczne uroczystości. Przemienienie Pańskie jest świętem parafialnym również w wielu innych cerkwiach, m.in. w Ploskach, Sasinach, Nowoberezowie, Braniewie, Topolanach, Mrągowie i Klejnikach. Uroczyście obchodzone jest także w monasterze świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce oraz w monasterze świętego Dymitra Sołyńskiego w Sakach. A teraz zapraszamy na serwis informacyjny Radia Ortodoksja. Katarzyna Kiczko. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o pielgrzymach, którzy dotarli już na Świętą Górę Grabarkę, aby uczestniczyć w uroczystościach Święta Przemienienia Pańskiego. Przedstawimy także harmonogram nabożeństw na Świętej Górze Grabarce, zarówno dzisiejszych, jak i tych, które będą sprawowane w nocy oraz jutro w Dniu Święta. Na zakończenie przeniesiemy się do monasteru Świętego Dymitra Sołyńskiego w Sakach, gdzie również trwają uroczyste obchody Przemienienia Pańskiego. Przedstawimy program tamtejszych nabożeństw. Zostańcie z nami. Na Świętą Górę Grabarkę dotarły już pielgrzymki zmierzające na uroczystość Przemienienia Pańskiego. W ostatnich dniach na szlak wyruszyło wielu wiernych z wielu miejscowości. Na Grabarkę zmierzały piesze pielgrzymki m.in. z Białegostoku, Sokółki, Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Warszawy, Jabłecznej. W drodze była również pielgrzymka rowerowa. Do pielgrzymów dołączali także żołnierze oraz przedstawiciele służb mundurowych uczestniczący w 31. pieszej pielgrzymce wojska i służb mundurowych. Po kilku dniach wspólnej modlitwy i pokonywania kolejnych kilometrów pielgrzymi docierają na Świętą Górę Grabarkę. Przynoszą ze sobą krzyże, które pozostawiają na górze. Wszystkich łączy jeden cel – udział w uroczystościach Święta Przemienienia Pańskiego. Tradycja pieszych pielgrzymek na sierpniowe uroczystości na Grabarce ma długą historię, a wierni przybywają tu m.in. z Białegostoku, Sokółki, Hajnówki, Bielska Podlaskiego i Warszawy. Przenosimy się teraz na Świętą Górę Grabarkę, gdzie trwają już świąteczne uroczystości. Przedstawimy harmonogram nabożeń związanych ze Świętem Przemienienia Pańskiego. Uroczystości rozpoczęły się już wczoraj, 17 sierpnia. Dziś, 18 sierpnia o godzinie 6 sprawowana była boska liturgia. O 8 odbyło się poświęcenie wody, a o godzinie 10 rozpoczęła się kolejna liturgia. Główne uroczystości rozpoczynają się po południu. O godzinie 17.30 nastąpi powitanie hierarchów. O 18.00 rozpocznie się nabożeństwo ku czci Przemienienia Pańskiego. O godzinie 23.00 sprawowana będzie Panichida, nabożeństwo za zmarłych. Modlitwa na Świętej Górze będzie trwała przez całą noc. Jutro, 19 sierpnia, w Święto Przemienienia, pierwsza boska liturgia rozpocznie się już o godzinie 1.00 w nocy. Kolejne sprawowane będą o godzinie 4.00 oraz 6.30. Natomiast o godzinie 9.30 rozpocznie się główna świąteczna boska liturgia, po której odbędzie się uroczysta procesja oraz tradycyjne poświęcenie owoców. Przed nami więc wyjątkowy czas modlitwy na Świętej Górze Grabarce, która już dziś wypełnia się wiernymi i pielgrzymami przybywającymi na Święto Przemienienia Pańskiego.

Święto Przemienienia Pańskiego uroczyście obchodzone jest również w męskim monasterze świętego Dymitra Sołońskiego w Sakach. Warto dodać, że choć głównym świętem monasteru jest Dzień Pamięci jego patrona, świętego Dymitra Sołońskiego, to właśnie Przemienienie Pańskie jest drugim świętem monasterskim. O godzinie 17 rozpoczęło się całonocne czuwanie, sienoczne bdzenie. Natomiast o godzinie 23 sprawowany będzie akatyst ku czci świętego Dymitra Sołońskiego, patrona monasteru. Modlitwa będzie trwała także w nocy. O północy rozpocznie się pierwsza świąteczna boska liturgia. Jutro, w środę 19 sierpnia, w święto Przemienienia o godzinie 8 odbędzie się małe poświęcenie wody oraz akatyst ku czci świętego Nektariusza z Eginy. Główna boska liturgia w Sakach rozpocznie się o godzinie 10. Uroczystości Przemienienia Pańskiego mają w Sakach swoją wieloletnią tradycję. Co roku gromadzą duchownych, pielgrzymów, wiernych, którzy wspólnie przeżywają jedno z 12 wielkich świąt cerkwi. Do wspólnej modlitwy i świętowania Przemienienia Pańskiego zaprasza igumen monasteru świętego Dymitra Sołońskiego w Sakach.

Drodzy radiosłuchacze, pozostajemy na falach Radio Ortodoksja. Przed nami żywoty świętych. Czas, w którym przypominamy postacie ludzi, którzy swoim życiem, wiarą, wiernością Chrystusowi zapisali się w historii cerkwi. Dziś poznamy żywoty świętych męczenników Anterosa i Fabiana, biskupów Rzymu, którzy kierowali wspólnotą chrześcijańską w pierwszych wiekach, w czasach prześladowań wyznawców Chrystusa. Następnie wysłuchamy żywotu świętego Jana Nowego z monasteru Hozewity, którego pamięć cerkiew wspomina 18 sierpnia. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych żywotów świętych. Dzisiaj cerkiew prawosławna wspomina świętego Jana Nowego z monasteru Hozewity. Święty Jan żył w XX wieku i na chrzcie otrzymał imię Eliasz. Przyszły święty był wychowywany przez babkę, która nie wstąpiła do monasteru tylko dlatego, żeby móc zajmować się jego wychowaniem. Gdy zmarła, Eliasza wziął do siebie jego wuj. Ojciec wielodzietnej rodziny, której chłopiec musiał znosić biedę i złe traktowanie. Na Paschę, gdy mieszkańcy wsi zgodnie z tradycją gromadzili się na cmentarzu, żeby uczcić zmarłych, Eliasz przyszedł na świeżą mogiłę babci i zapłakał. Nieoczekiwanie pośród dźwięku dzwonów usłyszał głos: „Nie płacz, jestem z tobą, Chrystus zmartwychwstał”. Przerażony chłopiec zaczął nasłuchiwać, skąd rozległ się ten głos, i zobaczył wychodzącego z prezbiterium cerkwi zmartwychwstałego Chrystusa, który uśmiechał się do niego. Po świetnym ukończeniu szkoły zaczął wybierać drogę życiową i podczas modlitwy znowu usłyszał głos, który wyszeptał: „Do monasteru, do monasteru”. Gdy Eliasz skończył 20 lat, wstąpił do słynnego monasteru Neamt. Na początku został pomocnikiem aptekarza, a potem bibliotekarzem. Po powrocie w 1936 roku ze służby wojskowej został nowicjuszem z imieniem Jan i podwoił swoją gorliwość w modlitwie i postach. Wkrótce udał się z dwoma mnichami na pielgrzymkę po świętych miejscach i dostał błogosławieństwo na zamieszkanie w ławrze świętego Saby, w której żyli greccy i rumuńscy mnisi. Tam doskonale opanował język grecki i przetłumaczył wiele duchowych ksiąg na rumuński, zwłaszcza pracę świętego Nikodema z Atosu. Jan zyskał szacunek wszystkich ojców ławry z powodu milczenia, surowego życia ascetycznego i nieustannej modlitwy. W czasie powstania arabskiej ludności przeciwko Anglikom monaster został zamieniony na szpital. A Jan tak gorliwie troszczył się o rannych, że sam zachorował. Otrzymał pozwolenie na udanie się na pustynię w celu odpoczynku, ale z powodu braku wody i żywności zachorował na dyzenterię. Na początku II wojny światowej, w związku z tym, że Rumunia była sojuszniczką Rzeszy Niemieckiej, Anglicy aresztowali wszystkich rumuńskich mnichów. Święty Jan pozostał w więzieniu dłużej od innych, gdyż został tłumaczem. W końcu opuścił więzienie, wyleczył się z dyzenterii po ucałowaniu głowy świętego Teodozjusza i powrócił do posługi monastycznej. Złożył śluby i myślał, że nadszedł czas prowadzenia milczącego życia, ale został mianowany igumenem rumuńskiego monasteru w dolinie rzeki Jordan. Pełnił tę posługę z mądrością i pokorą i zaszczepiał w uczniach dążenie do ascetycznych wysiłków. Jego dni były poświęcone pracy i nauczaniu braci, a noce spędzał na pustyni, modląc się. W 1953 roku otrzymał wreszcie możliwość udania się na pustynię niedaleko od monasteru Hozewity. Święty Jan zamieszkał w grocie na wysokości 50 metrów nad ziemią, gdzie według tradycji modliła się święta Anna, Matka Boga Rodzicy. Trwając 7 lat w nieustannej modlitwie, czytaniu dzieł świętych ojców i układaniu duchowych hymnów, cierpliwie znosił żar, chłód i wszelkie niewygody, ataki biesów i ataki Arabów, którzy chcieli go przepędzić. O układaniu hymnów tak napisał w jednym z listów: „Słowa płyną z mego serca, jak iskry z krzemienia, ale ma to miejsce tylko wtedy, gdy w krzemień mego serca uderza ból lub radość, smutek z powodu popełnionych błędów lub dziękczynienie Bogu. Gdy piszę ze wzruszeniem wiersze, czuję ból w mym sercu, jakby te wiersze były z niego wyrywane kawałkami. Oto dlaczego moje słowa płyną ze łzami”. Święty Jan opuszczał grotę jedynie w wielkie święta, a w samej grocie przyjmował tylko ucznia, przy czym jego mieszkanie stawało się niedostępne po tym, jak wciągnął drabinę.
5 sierpnia 1960 roku odszedł do Pana Boga po tym, jak stał się godnym wizji nieba i pobłogosławił cztery strony świata. W czasie pogrzebu do groty nieoczekiwanie zleciało mnóstwo dzikich ptaków, które obsiadły ciało świętego i połączyły swoje krzyki z pogrzebowymi śpiewami mnichów. Po 20 latach święty objawił się uczniowi Joannicjuszowi i kazał wykopać swoje ciało. Jednak iguman monasteru nie spełnił prośby, gdyż nie zgadzała się ona z monastycznymi tradycjami. Wkrótce potem pielgrzymi, którzy wcześniej spowiadali się u pustelnika, zaczęli prosić, żeby ich zaprowadzono do groty i dano możliwość uczczenia jego ciała. Wtedy rozkopano mogiłę i ze zdumieniem zobaczono, że ciało świętego nie jest w ogóle zniszczone i roztacza wonny zapach. Relikwie świętego Jana przeniesiono z czoł do monasteru Jozewity, gdzie są dostępne dla pielgrzymów.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętych męczenników Anterosa i Fabiana papieży. Pobożny człowiek Fabian żył w Rzymie w III wieku. Wkrótce po śmierci Anterosa, papieża rzymskiego, Fabian wracał z przyjaciółmi do miasta akurat w tym czasie, gdy duchowieństwo i lud wybierali nowego papieża. Wymieniano imiona znanych ludzi, ale w tym momencie z Bożej woli z nieba sfrunął gołąb i usiadł na głowie Fabiana. Lud uznał to za znak zstąpienia Ducha Świętego, podobnie jak to miało miejsce podczas chrztu Pana Jezusa w Jordanie. I wszyscy jednogłośnie zawołali: jest godny. W ten sposób, pomimo protestów Fabiana, został on ustanowiony biskupem. Kierował on mądrze kościołem rzymskim 14 lat, które były dość spokojne. Pozwoliło to mu zorganizować życie kościelne, kanonizować świętych męczenników, umieścić w archiwach kościelnych materiały o ich męczeństwie i troszczyć się o czystość wiary. Święty męczennik Fabian stał się jedną z pierwszych ofiar prześladowań Decjusza w 250 roku. Został ścięty mieczem i pogrzebany obok swojego poprzednika w katakumbach, świętego Kalista.

Ze świętem przemienienia pańskiego związana jest piękna i bardzo stara tradycja przynoszenia do cerkwi owoców, które po boskiej liturgii zostają poświęcone. Zwyczaj ten ma swoje korzenie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wierni przynosili do świątyni pierwsze dojrzałe owoce swoich pól i winnic, aby podziękować Bogu za plony i otrzymane dary. Był to znak, że wszystko, co człowiek posiada i czym się żywi, pochodzi od Boga. Pierwotnie szczególne znaczenie miały winogrona. W krajach o cieplejszym klimacie właśnie w okresie święta przemienienia dojrzewały pierwsze kiście winogron, które przynoszono do świątyni i błogosławiono. Winogrona mają również szczególną symbolikę chrześcijańską. Z winnego grona powstaje wino, które podczas Eucharystii staje się krwią Chrystusa. W krajach słowiańskich, gdzie winorość przez wieki nie była tak powszechnie uprawiana, miejsce winogron zajęły przede wszystkim jabłka. Stąd do dziś w wielu prawosławnych domach ze świętem przemienienia kojarzą się właśnie koszyki pełne jabłek. Do cerkwi przynosimy jednak również gruszki, śliwki, winogrona i inne owoce dojrzewające o tej porze roku. Poświęcenie owoców nie jest jedynie ludowym zwyczajem. Ma przede wszystkim znaczenie duchowe. Przynosząc owoce do świątyni, człowiek dziękuje Bogu za plony, za ziemię i za wszystko, co otrzymuje do życia. Prosi jednocześnie, aby Boże błogosławieństwo obejmowało jego codzienną pracę i cały otaczający go świat. Tradycyjnie, po zakończeniu boskiej liturgii, kapłan odczytuje specjalną modlitwę i kropi przyniesione owoce wodą święconą. Następnie wierni zabierają je do swoich domów i spożywają jako pobłogosławiony dar, często dzieląc się nimi z najbliższymi. W tradycji prawosławnej spotykamy również zwyczaj, aby nie spożywać owoców z nowych zbiorów przed ich poświęceniem w święto przemienienia, szczególnie winogron, a w tradycji słowiańskiej także jabłek. Nie wszędzie praktyka ta jest jednak zachowywana w taki sam sposób. Najważniejszy pozostaje jej sens – wdzięczność Bogu i przyjęcie Jego darów z modlitwą. Jutro więc, wybierając się na świąteczną boską liturgię, w wielu cerkwiach zobaczymy koszyki wypełnione owocami. Po nabożeństwie zostaną one poświęcone, przypominając nam, że przemienienie dotyczy nie tylko człowieka, ale wskazuje również na odnowienie i przemianę całego stworzenia w Chrystusie.

0: Drodzy radiosłuchacze, za chwilę wyruszymy w kolejną wędrówkę po Podlasiu. Tym razem Lech Pilecki zabierze nas do Plutycz, niewielkiej podlaskiej wsi, w której czas jakby płynął nieco wolniej. Plutycze to miejsce, gdzie wciąż można zobaczyć charakterystyczne dla naszego regionu drewniane domy z bogato zdobionymi okiennicami, narożnikami i szczytami. To wyjątkowa architektura. Jest częścią dziedzictwa Podlasia, ziemi, na której od pokoleń przenikają się różne tradycje, języki i wyznania. To również okolice mocno związane z prawosławiem i kulturą białoruską. Tutejsze cerkwie, przydrożne krzyże, święta i zwyczaje są świadectwem historii prawosławnych mieszkańców podlaskich wsi, ich przywiązania do tradycji przodków. Jak wyglądają Plutycze dzisiaj? Co pozostało z dawnego charakteru wsi i jaką historię opowiadają jej niezwykłe, rzeźbione domy? Zapraszamy na wędrówki po Podlasiu. Naszym przewodnikiem będzie Lech Pilecki.
1: Radio Ortodoksja.

Dziś zwiedzamy, proszę Państwa, pełną zabytkowych domów wieś Plutycze w gminie Bielsk Podlaski. Jak mi wyjaśniła jedna z mieszkanek tej wsi, dość oryginalna jej nazwa Plutycze wywodzi się podobno od słowa pluta, określającego bardzo pośpiesznie i barwnie mówiących ludzi, no chcących jak najszybciej zaprezentować swoim rozmówcom uczucie otwartości, no a także i gościnności. Z pewną dozą humoru i pełnego szacunku pani ta powiedziała mi, że Plutycze można więc nazwać gadulami i zapewne coś w tym jest, bo takie odczucie i otwartości, i gościnności miałem podczas zwiedzania domu należącego do nadzwyczaj sympatycznej, uśmiechniętej i pełnej uroku pani o imieniu Zinaida. Jej pełen misternych rzeźb i ozdób, zadbany, no powiedziałbym jak z obrazka dom w kolorze jasnej żółci, zachwyca bogactwem dekoracyjnych motywów z dominującymi kwiatami w kolorze brązu. To one swoją klasą i kontrastem no tak wyraźnie podkreślają piękno w starym stylu trójdzielnych, tak zwanych dubeltowych okien, no i naroży budynku. Ale najwspanialszą częścią tego domu jest dopracowany w każdym szczególe wejściowy ganek z takimi kręconymi kolumienkami niczym śruby Archimedesa, z umieszczonym tuż pod jego kalenicą wyrzeźbionym okiem opatrzności Bożej i podrzeźbianymi płaszczyznami podstawy jego konstrukcji. Całości domu dopełnia pokryta bluszczem mała altanka, rozkwitły krzak różowej magnolii, no i mnóstwo kolorowych, rabatowych kwiatów. Drugim zabytkowym domem, który zwiedziłem w Plutyczach, był równie piękny, podobny, miejscowy zabytek, ale już dla odmiany w kolorze mojej ulubionej rdzawej czerwieni. Dla kontrastu, zresztą podkreślonej białymi okiennicami pokrytymi takimi geometrycznymi ornamentami. Tu także podziwiałem, w obecności goszczącego mnie i bardzo gościnnego małżeństwa, sporo wyrzeźbionych w drewnie elewacyjnych ozdób, ciekawie ułożoną szalówkę szczytów, no a także sporo elementów ozdobnej architektury ogrodowej z wiatrakami, starą końską uprzężą i obudowaną tak ciekawie studnią. Szczególną uwagę zwraca no właśnie na tej posesji obumarły pień wyschniętej gruszy, pokrytej wijącym się bluszczem, pomysłowo zamieniony przez gospodarzy w siedzibę jakiegoś śpiewającego ptaka, chyba to wydaje mi się była sikorka. Kolorowe i zadbane Plutycze mają, proszę Państwa, jeszcze mnóstwo podobnych starych, pieczołowicie odremontowanych domów i wszystko z pewnością zaliczyć należy do podziwianej i słynnej nie tylko już w całej Polsce, ale w wielu krajach naszej krainy otwartych okiennic.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Drodzy Państwo, wróciliśmy z kolejnej wędrówki po Podlasiu. Tym razem wspólnie z Lechem Pieleckim odwiedziliśmy Plutycze. Przyjrzeliśmy się charakterystycznej drewnianej zabudowie tej podlaskiej wsi. Takie miejscowości przypominają nam, jak bogate jest dziedzictwo naszego regionu. Drewniane domy, zdobione okiennice i szczyty, ale również cerkwie i przydrożne krzyże tworzą krajobraz, w którym zapisana jest historia kolejnych pokoleń mieszkańców Podlasia. To także historia prawosławia obecnego na tych ziemiach od stuleci. Nie tylko w świątyniach, ale również w rodzinnych tradycjach, świętach, języku i codziennym życiu mieszkańców. Za tę podróż po kolejnych ciekawych zakątkach naszego regionu dziękujemy Lechowi Pileckiemu. A Państwa zapraszamy do pozostania z nami na falach Radio Ortodoksja.

Drodzy Państwo, dzisiaj przeżywamy Wigilię Święta Przemienienia Pańskiego, jednego z 12 wielkich świąt cerkwi, obchodzonego każdego roku 19 sierpnia. Choć Ewangelia opisuje wydarzenie przemienienia w prostych słowach, kryje się w nim niezwykle głęboka treść. Na 40 dni przed swoją męką Chrystus zabrał ze sobą trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, i wszedł z nimi na wysoką górę. Tam przemienił się wobec nich, ukazując im swoją boską chwałę na tyle, na ile byli w stanie ją ujrzeć. To właśnie o tym wydarzeniu opowiada troparion Święta Przemienienia Pańskiego. W polskim tłumaczeniu jego słowa brzmią: przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, ukazując chwałę swoją Twoim uczniom, na ile ujrzeć mogli. Niech zajaśnieje i nam grzesznym Twoja światłość wiekuista, przez modlitwy Bogu Rodzicy, światłości Dawco, chwała Tobie. A teraz, drodzy słuchacze, zapraszam do wysłuchania troparionu Święta Przemienienia Pańskiego w wykonaniu sióstr Monasteru Świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarca.

Drodzy Państwo, śpiew cerkiewny stanowi niezwykły rozdział w historii kultury muzycznej. W świątyniach, monasterach tworzy szczególną przestrzeń dla modlitwy, pełną skupienia, duchowej głębi i piękna, która od wieków towarzyszy nabożeństwom cerkwi. Jedną z najstarszych tradycji śpiewu liturgicznego jest śpiew neumatyczny, związany z tradycją śpiewu znamiennego. Dawniej melodie zapisywano za pomocą specjalnych znaków, neum, umieszczonych nad tekstem ksiąg liturgicznych. Śpiew ten był przede wszystkim jednogłosowy, a jego melodia przyporządkowana była słowom modlitwy i tekstom nabożeństw. Czy tę dawną tradycję można usłyszeć również dzisiaj? Przenieśmy się na Świętą Górę Grabarkę. W monasterze świętych Marty i Marii siostry pielęgnują tradycję śpiewu cerkiewnego, którego brzmienie przywołuje duchowe dziedzictwo minionych wieków. W ciszy monasteru jednogłosowy śpiew nabiera szczególnego charakteru. Nie jest jedynie muzyką, lecz przede wszystkim modlitwą. Zapraszamy Państwa na Świętą Górę Grabarkę, gdzie wysłuchamy neumatycznego śpiewu jednogłosowego w wykonaniu mniszek monasteru świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce.

0: Zapraszamy na całonocne czuwanie. Jedno z najważniejszych nabożeństw tradycji prawosławnej to szczególny czas modlitwy, wyciszenia, duchowego przygotowania do nadchodzącego święta. Dzisiejsze nabożeństwo sprawowane jest w Wigilię Święta Przemienienia Pańskiego, które Cerkiew obchodzi 19 sierpnia. Wspominamy wydarzenie opisane w Ewangelii, kiedy Chrystus zabrał ze sobą na górę Tabor trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana. Tam przemienił się wobec nich, a jego oblicze i szaty zajaśniały niezwykłym światłem, objawiając uczniom jego boską chwałę. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas całonocnego czuwania przed świętem Przemienienia Pańskiego. Nabożeństwo zostało nagrane na Świętej Górze Grabarce.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Błogosławieńszy mitropolicie Sławie i Gospodinie naszym wysokopreosmieszeńszy arkiepiskopie Jakowie i Gospodinie wysokopreosmieszeńszy arkiepiskopie Georgii i Gospodinie wysokopreosmieszeńszy arkiepiskopie Paisji i Gospodinie wysokopreosmieszeńszy arkiepiskopie Grigorii i Gospodinie Preosvješćeniše, jepiskopi Afanasiji, i Gospodinie Preosvješćeniše, jepiskopi Pavle, i Gospodinie našem Preosvješćeniše, jepiskopi Andreje, i Gospodinie Preosvješćeniše, jepiskopi Varsanofiji, česnijem presvitjer sebe, vo Hriste diakonstve, o всем причте и людях Господу.

Jako ludzie Twoi jazyk siej, i glagola jemu Gospodź, aż sam pred idu pred Tobою i upokoju Cię, i rzecie k niemu Mojsiej, aż czy sam Ty nie szestwujesz z nami, da nie izwiedziesz imię odsiudu, i kako wiadomo będzie dwoistinu, jako obrytoch blagodać u Ciebie, aż że i ludzie Twoi toczyją i duszu Ci z nami, i proslavljen budu az, že i ljudje tvoji, pače vseh jazyk, jelici suć na zemlji. Riče že Gospodj k Mojsiju, sije slovo tvoje ježe rekli si sotvoru, obrel bo jesi blagodać predo mnoju i vjem tja pače vseh, i glagola Mojsij, pokaži mi slavu tvoju. I reče, аз пред иду пред тобою славою моєю і возову о імені моєм, Господь пред тобою і помилую його же аще милую, і ущедру його же аще щедру. І рече, не возможеш і видіти лице моє, небо

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Wysłuchaliśmy nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Przemienienia Pańskiego, które Cerkiew obchodzi jutro, 19 sierpnia. Nabożeństwo zostało nagrane podczas uroczystości na Świętej Górze Grabarce. Przemienienie Chrystusa niesie ze sobą głębokie duchowe przesłanie. Chrystus objawił uczniom swoją boską chwałę, aby umocnić ich przed zbliżającą się męką i śmiercią na krzyżu. Światłość, którą ujrzeli na Górze Tabor, przypomina również nam, że droga przez krzyż prowadzi ku zmartwychwstaniu i życiu wiecznemu. Ze świętem Przemienienia Pańskiego związana jest także tradycja poświęcenia owoców i innych darów ziemi, będąca wyrazem wdzięczności Bogu za otrzymane plony i Jego błogosławieństwo. Przemienienie Pańskie należy do 12 wielkich świąt Cerkwi. W Polsce szczególnie uroczyście obchodzone jest na Świętej Górze Grabarce, gdzie już dziś zgromadziły się tysiące wiernych i pielgrzymów, aby wspólnie przeżywać świąteczne nabożeństwo.

Ze świętem przemienienia pańskiego związana jest piękna i bardzo stara tradycja przynoszenia do cerkwi owoców, które po boskiej liturgii zostają poświęcone. Zwyczaj ten ma swoje korzenie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wierni przynosili do świątyni pierwsze dojrzałe owoce swoich pól i winnic, aby podziękować Bogu za plony i otrzymane dary. Był to znak, że wszystko, co człowiek posiada i czym się żywi, pochodzi od Boga.

Pierwotnie szczególne znaczenie miały winogrona. W krajach o cieplejszym klimacie właśnie w okresie święta przemienienia dojrzewały pierwsze kiście winogron, które przynoszono do świątyni i błogosławiono. Winogrona mają również szczególną symbolikę chrześcijańską. Z winnego grona powstaje wino, które podczas Eucharystii staje się krwią Chrystusa. W krajach słowiańskich, gdzie winorość przez wieki nie była tak powszechnie uprawiana, miejsce winogron zajęły przede wszystkim jabłka. Stąd do dziś w wielu prawosławnych domach ze świętem przemienienia kojarzą się właśnie koszyki pełne jabłek. Do cerkwi przynosimy jednak również gruszki, śliwki, winogrona i inne owoce dojrzewające o tej porze roku. Poświęcenie owoców nie jest jedynie ludowym zwyczajem. Ma przede wszystkim znaczenie duchowe. Przynosząc owoce do świątyni, człowiek dziękuje Bogu za plony, za ziemię i za wszystko, co otrzymuje do życia. Prosi jednocześnie, aby Boże błogosławieństwo obejmowało jego codzienną pracę i cały otaczający go świat. Tradycyjnie, po zakończeniu boskiej liturgii, kapłan odczytuje specjalną modlitwę i kropi przyniesione owoce wodą święconą. Następnie wierni zabierają je do swoich domów i spożywają jako pobłogosławiony dar, często dzieląc się nimi z najbliższymi. W tradycji prawosławnej spotykamy również zwyczaj, aby nie spożywać owoców z nowych zbiorów przed ich poświęceniem w święto przemienienia, szczególnie winogron, a w tradycji słowiańskiej także jabłek. Nie wszędzie praktyka ta jest jednak zachowywana w taki sam sposób. Najważniejszy pozostaje jej sens – wdzięczność Bogu i przyjęcie Jego darów z modlitwą. Jutro więc, wybierając się na świąteczną boską liturgię, w wielu cerkwiach zobaczymy koszyki wypełnione owocami. Po nabożeństwie zostaną one poświęcone, przypominając nam, że przemienienie dotyczy nie tylko człowieka, ale wskazuje również na odnowienie i przemianę całego stworzenia w Chrystusie.

Drodzy słuchacze, powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania na falach Radio Ortodoksja. Za nami szczególne popołudnie i wieczór, bo Wigilia Święta Przemienienia Pańskiego. Wspólnie przygotowywaliśmy się do jutrzejszego święta. Mówiliśmy o jego znaczeniu, o pielgrzymach, którzy dotarli na Świętą Górę Grabarkę, o uroczystościach, które trwają dziś na Grabarce i w monasterze Świętego Dymitra w Sakach. Przypominamy, że Radio Ortodoksja można słuchać również przez internet na stronie ortodoksja.pl. Jeżeli chcieliby Państwo powrócić do naszych audycji, materiałów, zapraszamy również do radiowego archiwum. Jutro Cerkiew obchodzi Przemienienie Pańskie, jedno z 12 wielkich świąt roku liturgicznego. Niech będzie to dla nas czas modlitwy, radości, przypomnienia o światłości Chrystusa objawionej uczniom na górze Tabor. Szczególnie pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów, wiernych, zgromadzonych już na Świętej Górze Grabarce, a także tych, którzy jutro będą przeżywać Święto Przemienienia Pańskiego w swoich parafiach. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Przy mikrofonie była Katarzyna Kiczko. Na kolejne spotkanie na falach Radio Ortodoksja zapraszamy już jutro od godziny 16. Ja będę prowadziła audycję już w sobotę. Dzisiejszy program zakończymy tak, jak rozpoczęliśmy nasze przygotowanie do święta, modlitewnym śpiewem. Wysłuchajmy raz jeszcze troparionu Przemienienia Pańskiego w wykonaniu sióstr Monasteru Świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce. Do usłyszenia na falach Radia Ortodoksja. Przed nami jeszcze modlitwy wieczorne. Z praznikiem!